0: muscles. Gang. Gang. Gang, gang, gang. Welunu. Tatira. Ego. Bobode delunu. Ego. Bobode deluji. Bobode kwete. Ega mazena.
1: Bala we smart.